0: Abe kan treke de nikamba e, treke de nikamba. Mo funye na bi.
1: Big draft.